26, 27 y 28. Vamos a saltar un poco. Posición inicial, parado sobre un pie, el otro extendido y elevado a un costado, las manos en la cintura. Y vamos a realizar dos saltitos con cada pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie